0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
5: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego jamowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowu Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. Przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
4: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
5: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, Który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo w tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, co nam chodzi, co my tu planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
4: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
5: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jeziorem w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu, co tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
4: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
5: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tej zarówno od lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi współpracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego sobie powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiałow, i Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numeru 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy Powidza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
4: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
5: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie, ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Marzyliśmy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
4: A jaki moment czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
5: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przysiągnięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu no wspominamy, że było u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
4: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
5: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana w połowie muzyce rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat, gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
4: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
5: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal i to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe. Widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
4: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
5: Tak, my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego speku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
4: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
5: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych, jak to scena na ośrodku w Boczokowym Łazienki, będzie scena przy Brodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji pięknie rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, no ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj zaskoczymy, na pewno jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czyli różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
4: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
5: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mam mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
4: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. I na sam początek naszej audycji odrobina piłkarskiego klimatu.
7: Polska!
4: W dzisiejszym magazynie o meczu reprezentacji Polski kobiet do lat 19 we wrześniu i wyjątkowym konkursie kibicowskim dla uczniów.
8: Kibicujemy w sposób zgodny z zasadami, w sposób wzajemnego szacunku oraz w ramach zasad fair play.
4: Oraz o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
9: Projekt dotyczy magicznego ogrodu zmysłów, przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
4: Zaczynamy od wizyty we wrześniu. Od 12 do 18 kwietnia na wielkopolskich stadionach rozegrano turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Kobiet w kategorii do lat 19. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje Polski, Belgii, Grecji i Rumunii. Mecze rozgrywano na stadionach w Gnieźnie w Środzie Wielkopolskiej oraz po sąsiedzku we wrześniu. Na obiekcie miejscowej Wiktorii Września rozegrane zostały dwa spotkania, w tym decydujące starcie pomiędzy Polską a Grecją. Warto tutaj dodać, że były to kolejne mecze międzynarodowe rozegrane na tym obiekcie, na którym na co dzień rywalizuje trzecioligowa Wiktoria. Organizacja takiego meczu to kolejne wielkie wyróżnienie dla miasta i klubu, o czym opowiedział nam prezes Mateusz Kuliński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Stadion Wiktorii Września ponownie dostąpił tego zaszczytu gościć międzynarodowy turniej, tym razem turniej kobiet do lat 19. To po raz kolejny wielkie wyróżnienie.
10: Tak, zgadza się. Dwa lata temu gościliśmy tutaj turniej eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet do lat 17. Teraz po raz kolejny dostąpiliśmy tego zaszczytu i po raz kolejny gościmy, tak jak pan powiedział, reprezentację nam tym razem do lat 19. No cóż, cieszymy się, że na pewno tutaj możemy organizować takie wydarzenia już tak naprawdę teraz na poziomie międzynarodowym. No i dzisiaj na pewno Września okazała się szczęśliwa, tak? Zwycięstwo 3-0 z Grecją. No i awans do najlepszej ósemki zespołów kobiecych Mistrzostw Europy do lat 19.
4: Dwa lata temu gościliście kategorię do lat 17, tak jak pan wspomniał, tym razem do lat 19. No i też zawitała do Września reprezentacja Polski. To tym bardziej wielka nobilitacja.
10: Tak, przy poprzednich meczach reprezentacja Polski u nas nie grała, dlatego teraz też nam bardzo zależało na tym, żeby móc gościć tą reprezentację Polski u siebie. Jest to jednak mimo wszystko zawsze inna ranga dla nawet lokalnej społeczności, bo co mogliśmy dzisiaj zaobserwować na trybunach, gorąca atmosfera, doping przez cały mecz, który też mam nadzieję, że pomógł na pewno naszym zawodniczkom, a my cieszymy się, że jako Września możemy gościć reprezentację Polski, możemy promować też miasto Września wśród tak naprawdę całej Europy, bo to już mamy te rozgrywki właśnie międzynarodowe.
4: Proszę powiedzieć, największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przygotowania do tych dwóch spotkań rozgrywanych na stadionie we Wrześni?
10: Największym wyzwaniem na pewno przygotowanie murawy. Niestety pogoda w tym roku no, nie rozpieszcza. Zima wyjątkowo długa. Nie dysponujemy boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, dlatego te mecze musieliśmy rozgrywać wcześniej ligowe na głównej murawie wszystkie. No i wiemy, że ten stan nie był idealny, ale myślę, że udało się doprowadzić tą murawę do naprawdę bardzo dobrego stanu. Zresztą było chyba dzisiaj widać, że nie przeszkadzała w rozgrywaniu. Dobrze czuły się tutaj obie reprezentacje. Także na pewno największym wyzwaniem było tutaj przygotowanie tej murawy, ale cała organizacja. Jest to jednak zupełnie inna organizacja, nawet od tego poziomu trzecioligowego, jednak te rozgrywki międzynarodowe, dużo większe wymagania.
4: Czyli jak już macie wprawę, to celujecie w kolejne takie mecze tej rangi we wrześniu.
10: Tak, jak najbardziej chcemy tutaj gościć międzynarodowej imprezy o wyższej randze niż tylko trzecia liga, po to, żeby tutaj gdzieś promować Wrześnie i zapewnić też możliwość do takiej rozrywki.
4: Mówił prezes Wiktorii Września Mateusz Kuliński. Ostatecznie mecz pomiędzy Polską a Grecją zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 3-0. Na boisku nie brakowało sportowych emocji, a fantastyczną atmosferę stworzyli młodzi kibice. Wszystko ze sprawą wyjątkowego konkursu Kibic przez duże K. O szczegółach tego konkursu opowiedział nam aspirant Adam Wojciński z Wrzesińskiej Poli. To właśnie Komenda Powiatowa Policji we Wrześni we współpracy z partnerami zorganizowała to przedsięwzięcie. Posłuchajmy. Zakończył się mecz Polska-Grecja i zakończył się też konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych. Proszę opowiedzieć, co to był dokładnie za konkurs i jakie tutaj były kategorie.
8: Konkurs

0: powiatu wrzesińskiego i podstawowych, i średnich, pokazali, że można tak kibicować, że można się bawić na trybunach, ale wszystko oczywiście w ramach wzajemnego poszanowania i przede wszystkim bez żadnych granic. Czy to są granice klubowe, czy granice, powiedzmy, narodowościowe? Nie, tutaj nie ma. My jesteśmy jedną zgraną rodziną kibiców, którzy oddają i swój głos, i serducho, żeby swoja drużyna jak najwyżej zawsze się wznosiła. W tym konkursie zorganizowanym przez nas, czyli Kibic przez Duże K, były trzy kategorie. Pierwsza kategoria była to kategoria indywidualna. Dzieciaki w klasach 1-3 miały zrobić szalik kibica. Szalik, który też niesie ze sobą przekaz i te cele, które chcieliśmy osiągnąć. W drugiej grupie wiekowej byli to uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Tutaj do zrobienia była sektorówka, czyli taka flaga rozwijana podczas meczu na stadionach. I w ostatniej kategorii wiekowej byli to uczniowie szkół średnich i ci uczniowie mieli do napisania i wykonania oczywiście przyśpiewkę. Jak sam pan był i pan widział, jak to wszystko tutaj wyglądało, to i szaliki pełni zgodne z tematem. Sektorówka pokazała, że dzieciaki naprawdę mają moc w sobie. No i taką wisienką na torcie była przyśpiewka zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy wygrali tą kategorię. Na kanwie znanej piosenki, ale podłożone słowa, które w 100% trafiają w to, o co nam chodziło.
1: Proszę opowiedzieć o laureatach konkursu.
0: Mieliśmy w kategorii pierwszej, czyli klas 1-3, trzy miejsca na podium i dwa wyróżnienia. I one przedstawiają się następująco. Wyróżnienia zostały przekazane dla dwóch uczniów ze szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie. I był to Gabriel Benz z klasy pierwszej i Kacper Rybacki z klasy trzeciej. Na podium w tej grupie wiekowej stanęli uczennica klasy 2A z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni, Lena Zeman. Drugie miejsce dla uczennicy klasy 3 C Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu i była to Jagoda Janasik. I miejsce pierwsze dla ucznia klasy 1 B Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej. I był to Sebastian Śliwiński. W drugiej kategorii, czyli w kategorii sektorówka, po burzliwych oczywiście naradach komisji konkursowej zostały wyłonione trzy miejsca i miejsce trzecie zajęła Samorządowa Szkoła Podstawa nr 3 we Wrześni, miejsce drugie Zespół Szkół w Nekli i miejsce pierwsze Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej. No i w ostatniej kategorii, czyli przyśpiewki stadionowej, wygrali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Wrześni. Wszystkim zwycięzcom i oczywiście uczestnikom konkursu Kibic przez Duże K serdecznie gratulujemy i kończąc to wszystko można to podsumować jednym słowem. Potrafimy kibicować. Potrafimy i dzisiaj to pokazaliśmy. Nasze przedsięwzięcie nie byłoby oczywiście możliwe bez udziału współorganizatorów i byli nimi starosta powiatowy we Wrześni, kolejni gmina Września, gmina Nekla, gmina Pyzdry, gmina Miłosław oraz gmina Kołaczkowo i z tych poszczególnych gmin do tej organizacji włączyły się również gminne komisje rozwiązania problemów alkoholowych. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Dzieciaki otrzymały dzisiaj naprawdę wspaniałe nagrody. Oczywiście były one celowane w tą ideę sportu, w ideę spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, a w szczególności bez jakichkolwiek używek, bez jakichkolwiek nałogów. To był nasz cel i on moim zdaniem został dzisiaj osiągnięty.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Kończąc temat tej piłkarskiej rywalizacji, posłuchajmy zwycięskiej przyśpiewki autorstwa uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, przygotowanej na melodię znanego utworu grupy Queen.

0: byli uczniowie zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących we Wrześni i ich utwór Ducha Walki Mamy, do którego słowa napisali Anna Głowacka i Paweł Pębę-Maćkowiak. A teraz zmieniamy temat i ponownie zaglądamy do starostwa powiatowego w Słupcy. Nasz powiat pozyskał kolejne dofinansowania w ramach kolejnych projektów, a szczegóły zdradził nam starosta Marek Dąbrowski.
1: Bardzo ciekawy projekt, który jest projektem dotyczącym błękitnie zielonych inicjatyw, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, dokładnie mówiąc ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. I projekt dotyczy magicznego ogrodu zmysłów, przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Kwota całego projektu to są 152 tysiące złotych. To jest utworzenie miejsca dla dzieci, które będzie wspierało rozwój motoryki i równowagi przez różnego rodzaju kreatywne realizacje w postaci nasadzeń zieleni roślin, ale również fontan, tablic edukacyjnych, stref sensorycznych, stref w postaci takich tras do poruszania się, gdzie będzie kora, piasek i inne elementy nawierzchni, ale również lampy solarne, które mają wpływać też korzystnie właśnie na te elementy rozwoju i różnego rodzaju dźwięki, które mają rozwijać tą przestrzenność. Bardzo ciekawa inicjatywa. Też cieszymy się, że otrzymaliśmy to dofinansowanie. Jako powiat oczywiście tutaj trzeba nadmienić, że zespół pod kierownictwem pani dyrektor Anny Mydłowskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, to ta jednostka składała ten projekt i to dofinansowanie zostało potwierdzone, że zostanie przekazane. Ta strefa powstanie bezpośrednio przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Tam jest obszar, który zostanie objęty tym projektem i właśnie dzieci, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy, będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach i korzystać z tej przestrzeni.
0: Wielkopolska z klasą to kolejny program realizowany tutaj przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Beneficjentem tego programu będzie też powiat słupecki, który pozyskał dofinansowanie. Jaka to jest kwota dofinansowania i na co tutaj to będzie przeznaczone? Program jest adresowany do tych najmłodszych. I jak ci najmłodsi z powiatu słupeckiego skorzystają na tym dofinansowaniu?
1: Kwota może wydaje się niewielka, bo to jest tylko 2090 zł, ale zawsze cieszy każde dofinansowanie i jest to dofinansowanie do wyjazdu uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy w liczbie 38 uczniów, którzy będą mogli zwiedzić zamek w Gołuchowie. I jeżeli w ten sposób możemy wspólnie z samorządem województwa wielkopolskiego sprawić, że dzieci będą miały wycieczkę, czas na zwiedzanie, to jest to na pewno tego warte. I warto próbować, warto na pewno wnioskować, składać, startować w różnych projektach i mniejszych, i większych, bo każda forma dofinansowania jest pewnego rodzaju prezentem pozytywnym, który cieszy.
0: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Dojechaliśmy wspólnie do piątku. Weekend za pasem. Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Dzień dobry. Za oknami chmury, ale deszczu z tego nie będzie. Wiatr też nie będzie Wam utrudniał jazdy. Tak więc warunki do jazdy są dobre, a sytuacja na drogach wręcz wyśmienita. Krótkie postoje czekają Was w Słupcy jedynie na objazdowej.
1: No łatwo nie było, ale nareszcie jest. Mamy w końcu piątek, korzystajcie od samego rana. W Meloradiu podkręcamy tempo i razem z Wami czekamy na weekend. Waldek Darłak, siema, hej, to już w pół do siódmej.

Ash Bellay, Ellie Goulding. Save my love. Melo Radio za 20 minut, 7. Podkręcamy tempo, za chwilę poranny vibe check. Mam dla was kubek Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To numer do nas, do studia. Powiedzcie, co tam u was z samego rana i co się szykuje w weekend. Można się chwalić. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Czeka kubek.

0: John Summit, Chainsmokers All The Time. A to jest Gosia. Cześć Gosia, hej. Cześć, siema, siema, Gosia. Ty gdzieś w biegu chyba.
1: No, jadę do pracy właśnie, trzeba było wcześniej wstać, więc pędzę.
0: Słuchaj, pędź, zdąż, wszystko o czasie, żeby dzisiaj było, ale teraz nie o pracy, tylko powiedz, co tam w weekend się szykuje u ciebie, co?
1: Na pewno jakieś zakupy, spotkanie ze znajomymi, taki luzik.
0: Taki tam, fajny weekend, luzik, no i o to chodzi w weekend, żeby był luzik. Gosia, na to też trzeba znaleźć czas, a piątek, sobota, niedziela to jest idealny moment. A to jest idealny moment na...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Gosia, basen czy plaża?
1: Plaża.
0: Mango czy ananas?
1: Ananas.
0: A koszykówka czy siatkówka?
1: Ta.
0: Jeszcze raz?
1: Siatkówka.
0: Siatkówka, bo usłyszałem tylko K. Słuchaj, teraz też coś na K. Kubek Meloradia. Mam dla ciebie, pakujemy, wysyłamy taki merch, zgarniacz. Mega piątku i jeszcze fajniejszego weekendu, Gosia, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradio od samego rana w piątek. Za 13 minut siódma. David Guetta i Ray.

0: Felix Jen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Fajnie buja ten numer, bo fajny piątek nam się rozkręca. Newsy będą już za chwilę.
1: A w nich poczęstuję was truskawkami.
0: No i też fajnie się zapowiada. Za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Don't Want Your Love to Illinium w Melo. Do kompletu jeszcze by się przydała fajna prognoza pogody. Za chwilę sprawdzimy, jaki będzie piątek.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa krucha 18,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
9: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
17: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
20: Z Słońce nad Słupcą wstało dziś 6 minut po 5, a zajdzie 25 minut po 20. Za oknami jednak szaro, bo na niebie dominują chmury i tak ma być przez cały dzień. Parasole jednak nie będą potrzebne, bo deszczu z tego nie będzie. Ale kurtki czy coś cieplejszego to się przyda, bo tylko 7 stopni o poranku pokazują termometry, a maksymalnie w Słupcy będzie 13 stopni.
0: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
21: Adwokat od trumien na kółkach zatrzymany przez policję. 46-letni Paweł K. nie stawił się do zakładu karnego, gdzie miał odsiedzieć 18 miesięcy za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ukrywał się na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim, mówi komisarz Adam Dębiński z policji.
22: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
21: Za poszukiwanym na początku maja sąd wystawił list gończy. Polska i Włochy mają podpisać nowy traktat o współpracy dwustronnej. Działania zapowiedzieli Donald Tusk i Giorgia Meloni. Coraz więcej polskich truskawek pojawia się na rynku. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram owoców kosztuje od 30 do 35 zł.
23: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Ej, no, to ja wam jeszcze do tych truskawek dołożę energetyczną muzę, tak żebyście poczuli się jak na All Inclusive od samego rana w piątek. Podkręcamy tempo, Waldek Derwak. Cześć, hej, jest siódma.

Stars. Czujcie się jak gwiazdy dzisiaj, tak czujcie się u nas w Melo. Podkręcamy tempo, 12 minut po siódmej. Niby znów taka siódma rano w tym tygodniu kolejna, ale dzisiaj jest jakoś inaczej, nie? Piątek działa. Wy też podziałajcie dzisiaj odpowiednio mocno od samego rana. Żeby było łatwiej, to my podkręcamy tempo i takie numery mamy dla was. Niech was zniesie w ten piątek. Kygo i Khalid już teraz i Save My Love w Melo.

3, Psikubańczyk. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Już niedługo, w samym środku lata, wydarzenie, którego nie możecie przegapić. Najlepsza impreza nad polskim morzem w te wakacje. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie weekend pełen gwiazd muzyki elektronicznej i 3 dni pełne intensywnego Melo. Swoje sety zagrają wam m.in. Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate i James Hype. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Zainteresowani? Będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia już dziś w Melo. A my podkręcamy tempo. Elok już teraz. Dive into the ocean w Melo Radio. 19 minut po 7.

0: Oscar Matka, Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w piątek. Dzisiaj wszyscy wcześniej zaczniemy weekend, ale zanim to, to jeszcze w tej godzinie, jeszcze przed ósmą będę miał dla was mega premierę wielkiego artysty, który tym razem zaprosił też pewną wschodzącą gwiazdę do współpracy. Już za chwilę więcej szczegółów, bądźcie w Melo razem z nami. 28 minut po siódmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Bella Ciao, El Profesor. Podkręcamy tempo w Meloradio już za 18 minut 8.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Calvin Harris to artysta, który sprezentował nam już wiele gorących hitów. Zapraszał do współpracy bardzo różne głosy. Zawsze wychodziły z tego mega numery. No i tak zapowiada się też teraz długo wyczekiwana nowość z wokalem irlandzkiej gwiazdy jazzy. Calvin pochwalił się pracą nad tym utworem już kilka tygodni temu na swoich socialach i nareszcie efekt tej pracy jest do posłuchania. Numer, który powoduje, że wiosna szybko zamienia się w lato. Premiera w Meloradiu. Calvin Harris i jazzy. Satisfy. Yeah.

0: Jason Derulo, od razu robi się gorąco jak Acapulco w Melo Radio. Już po godzinie 8 na pewno gorąco zrobi się tym, którzy powalczą o tytuł gotowego na wszystko, albo gotowej. W tej zabawie do zgarnięcia Super Melo Merch będę miał dla was, więc już teraz się szykujcie, bo to już niedługo będzie okazja zgarnąć taki merch od Melo, skiety i melotorba. No dobra, niedawno było o truskawkach, to o czym teraz szykujesz?
1: A teraz będzie o rzepaku.
0: I to już za chwilę w newsach więcej. Dajesz do myślenia. No dobra. To za chwilę też o pogodzie będzie.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Spirits i Can't Deny It w Melo Radio. I tak wam zagramy, gdy wszyscy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8 w Melo.

0: gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz i zrób najlepiej jak potrafisz. O tak!
1: Yeah!
0: Florida, 8 października w Łodzi z Meloradiem. Meloradio zabierze cię na Tomorrowland 2025 w Belgii. Słuchaj nas codziennie i graj o podwójne bilety. Wbijaj na meloradio.pl i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. Dołącz do naszej imprezowej ekipy i baw się razem z nami.
2: Baw się razem z nami.
0: Bilety na Tomorrowland do zdobycia tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów w super cenie 9 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue w super cenie 26 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulę.
1: koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Korek.

0: Poranny szczyt komunikacyjny rozkręca się na słupeckich ulicach. Uważajcie na wylotówkach na Konin i Wrześnie. Postoicie i w okolicy Ronda Korbońskiego i Ronda Solidarności. Nogę z gazu zdjąć trzeba też na Objazdowej, podobnie na Sienkiewicza. Ciasno na Browarnej, Placu Szkolnym, Traugutta i Kopernika. Dziś dzień targowy. Uważajcie przy miejskim targowisku. Pogoda w Słupcy zapowiada się dziś całkiem stabilna, bo na niebie królować mają chmury od rana do wieczora. Żadnych przejaśnień, żadnego deszczu, więc ani okulary przeciwsłoneczne, ani parasole nie będą potrzebne. I wiatr dziś wziął sobie wolne. Jeśli powieje, to delikatnie, nie na tyle, by nas chłodzić. A termometry w Słupcy w najcieplejszym momencie dnia po południu będą pokazywały dzisiaj 13 stopni. Biometr jest obojętny.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dziś o 10:00 poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wyznaczy go prezydent Karol Nawrocki. To po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Nawet o połowę mniejsze plony rzepaku niż w ubiegłym roku. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
3: Rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu.
2: W tym roku sukcesem będzie zarobienie chociaż na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec o tym, że Polak został wybrany na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Narciarstwa i Snowboardu. Chodzi o działacza Polskiego Związku Narciarskiego Wojciecha Gumnego. Decyzję podjęto podczas spotkania przedstawicieli europejskich federacji w Słowenii.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To już 8:00 na zegarach i pewnie jesteście w natłoku tak zwanych obowiązków. Będziecie mieli okazję za chwilę udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Bo na piątek przecież na pewno. Waldek Dermek, cześć, hej!

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To my też czekamy na ciebie właśnie teraz. Nie musicie brać taksi, wystarczy, że weźmiecie telefon i zadzwonicie do nas teraz.
1: 321-321-777 321-321-777.
0: Czekamy już teraz na dwie osoby. Gotowi na wszystko, startujemy z tą zabawą już niedługo. Nie zaczniemy bez was. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Czekają skiety i Melo torba. Czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie już teraz, może to właśnie wy będziecie dzisiaj gwiazdami przy piątku.

0: DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now. Ja wam mówię, będzie gorąco.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć, cześć Milena.
2: Cześć.
0: Cześć. Milena, orientuj się. Milena na wyjazd weekendowy się szykuje. Gdzie ty jedziesz, powiedz?
2: Do Krynicy Morskiej.
0: Będzie, nieźle. No dobrze, jest też Tomek. Cześć, Tomek.
3: Cześć, cześć.
0: Cześć, siema. Tomek to jest niezły zawodnik, bo zakończenie sezonu Ligi Tenisa Stołowego planuje na weekend. Też będzie się działo u ciebie.
3: Oj, coś na pewno.
0: Na pewno. No dobra, pozostawmy lekkie niedomówienie, za to bardzo jasno i konkretnie teraz muszę wam powiedzieć o tym, co przed wami. Za chwilę pojawią się dwa pytania. Jeżeli odpowiecie poprawnie dwa razy, to dostaniecie skiety. Za jedną prawidłową odpowiedź jest melotorba. A najważniejsza zasada tej zabawy to to, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. I czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Milena?
2: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj. Który ocean jest największy? Ocean Atlantycki czy ocean spokojny?
3: Tomek.
0: Tomek.
3: Spokojny.
0: Brawo, Tomek.
4: I jak spokojnie to powiedział.
0: No, spokój w głosie. Dobrze, jeden punkt na twoim koncie, Tomek. Jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, Milena, bądź czujna. Leniwce potrafią wstrzymać oddech dłużej niż delfiny. To prawda czy fałsz?
3: Tomek
0: znowu?
2: Nie słyszałam pytania.
0: Tomek?
3: Prawda.
0: Prawda! To prawda, Tomek. Wytrzymują aż 40 minut, a delfiny 20 minut maksymalnie. Milena, ty się nie przejmuj. Dla ciebie też coś mamy fajnego. Usłyszałaś to, Milena?
2: Tak, tak.
0: To najważniejsze, że to usłyszałaś. Słuchaj, tak. Dzisiaj nieważne pytania. Grunt, żebyś wiedziała o tym, że weekend przed tobą i żebyś usłyszała, że zgarniasz Melo Merch też, bo w tej zabawie każdy zadowolony, zwłaszcza w piątek rano. A dla Tomka, no pełen pakiet po prostu. Dwie poprawne odpowiedzi dla ciebie. Skiety pakujemy, wysyłamy. Bawcie się dobrze i odpowiednio ogarniajcie ten weekend.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: Hej, Bonnie, halo. Wiem, że niektórzy to dryfowali troszeczkę tak do tego piątku, innym udaje się dopłynąć, jeszcze inni by chcieli podriftować z kolei. Słuchajcie, grunt, żeby razem z Melo, bo my podkręcamy tempo i ten weekend zaczniecie zdecydowanie szybciej niż inni, bo przecież jeszcze przed 10:00. A póki co, w 8:30 w Melo.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
3: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
4: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
5: Sprawdź ofertę autoryzowanego dilera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. W Media Expert.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Wish You Were Mine, Philip George. No mamy piątek, a jak mamy piątek, to mamy też szybką kasę. Skoro to piątkowa szybka kasa, to 500, 500 czeka na was. A my mamy tylko jedno pytanie, ale za to bardzo konkretne. Na co pójdzie ta kasa, Hubert?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: I to jest bardzo dobry plan na weekend.
2: Pewnie.
0: A ty co wymyśliłeś, Krzysiek?
3: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: Prawda, prawda. Maturzyści, weekend przed wami też. Kasa się przyda. Czekamy na was na meloradio.pl. Dajcie znać, na co wydacie szybką kasę. Od Meloradia 500 czeka. When the

0: modelki włodarskiej. Już niedługo będzie można sobie zanudzić, a nawet głośno zaśpiewać. Lato, lato. Lubię cię jak lato. No kto by nie lubił? Czekamy tylko. Lato, wiadomo, wakacje też. Zbliża się 9:00, już za 9 minut. No to wiadomo, że będą newsy za chwilę.
1: No po truskawkach i rzepaku to już musi być impreza. I będzie.
0: Piątek w końcu. No to szykujemy się.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo. Za chwilę też coś o pogodzie będzie.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Po reklamie. Trafik.
7: Słupcy nogę z gazu, kierowcy muszą zdjąć przed rondem Solidarności. Zwolnijcie na Objazdowej i na Sienkiewicza. Uważajcie też w rejonie Ronda Korbońskiego. Ciasno jest na placu szkolnym i tu musicie zdjąć nogę z gazu, podobnie na Kościuszki i na Traugutta. Pamiętajcie, że dzisiaj w Słupcy dzień targowy, dlatego oczy dookoła głowy miejcie przy miejskim targowisku.

0: słupce przywitała nas dziś chmurami, które zostaną z nami aż do wieczora. Mimo szarego nieba aura pozostanie łaskawa, obędzie się bez opadów, parasol jest więc zbędny. Wiatr też nie będzie nam dokuczał, bo jego podmuchy są niemal nieodczuwalne, co przy 13 stopniach pozwoli uniknąć nieprzyjemnego chłodu. Biometr też nie zapowiada żadnych rewolucji w naszym samopoczuciu. Piątek będzie więc stabilny pogodowo, w sam raz na zaplanowanie popołudnia na świeżym powietrzu.
1: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Na początek apel o wsparcie dla strażaków walczących z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy dowożą zmęczonym ciepłe posiłki, mówi jedna z organizatorek pomocy, Barbara Wojciechowska.
3: Gotują zupę, my robimy w warsztatach terapii zajęciowej kanapki. Każdy pomaga jak może.
2: Chcący pomóc mogą zgłaszać się do budynku OSP w Józefowie. Jutro Peter Madziar zostanie nowym premierem Węgier. To podczas inauguracyjnej sesji nowego Zgromadzenia Narodowego. Po niej w centrum Budapesztu będą huczne obchody zmiany reżimu. Na koniec ważna informacja tuż przed weekendem. Znani sportowcy też lubią prawdziwe dobre melo. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis przyznał, że lubi się bawić i imprezować, a także nie jest abstynentem, ale pilnuje równowagi i podobno nie przekracza granic.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: A my właśnie teraz przekraczamy granicę 9:00 i to znaczy, że mamy znów dla was dużo energetycznej muzy i podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darmak, cześć, hej, siema, dekąks na początek.

0: Mad World i Dennis Lloyd. Ja wiem, że świat was cisnął mocno w tym tygodniu, no ale w końcu mamy piątek i teraz to wy będziecie mogli mu oddać. To wszystko oczywiście niedługo, bo zdecydowanie szybciej niż inni zaczniecie weekend z Meloradiem jeszcze przed 10, a na razie to my mamy 11 minut po 9.
1: Już?
0: I słuchajcie, no już za chwilę to zadzwonimy do kogoś, kogo o dziwo dawno słychać nie było.
1: Oh.
0: Też będziesz zaskoczony.

0: Blake Dalton i All We Got. No to uwaga, słuchajcie tego, co my mamy tutaj dla was przygotowane. Będzie nieźle, coś czuję. Czy ja jestem złośliwy czasami? Tak szczerze.
1: Często, no.
0: Często, aha. No to właśnie teraz chyba będzie ten moment, tak trochę, co?
1: No tak.
0: Florida. Słuchajcie, mamy dla was super propozycję do zgarnięcia zaproszenia na koncert, który już 23 maja w Warszawie gwiazdą Florida. A żeby wygrać takie zapro, to musicie odpowiednio zareagować, gdy do was zadzwonimy. W tym tygodniu obdzwaniamy ludzi z naszej radiowej ekipy tak, żebyście wiedzieli, co trzeba konkretnie zrobić. No i sprawdzamy, czy wszyscy od nas wiedzą, jak zareagować. I dzisiaj, zobacz, znasz ten numer? Znasz?
1: No widzę, oczywiście, że znam. No. Ciężko nie znać.
0: Kogo mam na celowniku, to ty już wiesz. To na razie może jeszcze nie powiem, zobaczymy, czy poznają po głosie. Ktoś kogoś jakoś tak tutaj chyba trochę nie ma, nie?
1: Cicho, tygodniu. Spokojnie.
0: No, czekaj, zobaczymy, czy tak
1: nie
0: ktoś
1: ma,
0: nie wyłączyła czasem. No, telefonu. Jest sygnał, dobra, nie odzywamy się. Mam nadzieję, że ją obudzę.
2: Halo?
1: Tak, dała radę!
0: Siemanko!
2: Siema, wy się za mną już mega stęskniliście, widzę.
0: Słychać po głosie, nie? Słychać, słychać. Ja najbardziej.
2: Słychać.
0: Ja najbardziej.
1: Potwierdzam.
2: Czekaj, na pewno.
0: Bo ty na wakacjach jesteś takich krótkich, nad morzem, to ja muszę cię zapytać. Jak tam, pada śnieg?
2: Jest super, liczyłam, że będzie 40 stopni i będę mega opalona. No niestety trochę wieje, ale i tak jest super. Bo nie ma was tutaj. Pozdrawiam.
0: Przyznaj się, że myślałaś, że ten telefon to room service i ci śniadanie przyniosli, co?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, kto to dzwoni. Ja sobie, wiesz, jem kanapeczkę, jest super, popijam kawkę, piękne życie, a tu nagle ktoś dzwonił, wie, co jest grane.
0: I to jeszcze sprawdzi. Poranek. Wow.
2: Daria, pozdro. Dzięki.
0: Wracaj szybko, widzimy się i słyszymy w poniedziałek. A wy pamiętajcie o tym, że wasza reakcja jest najważniejsza na ten dźwięk, który usłyszycie u nas. Wtedy, jeśli odpowiednio zareagujecie, zgarniecie bilety na koncert Florida.

0: Beautiful Anima z Melo Radio. Takie dźwięki u nas w piątek rano, 25 minut po 9. No piątek już mocno rozkręcony, wy na pewno też, ale my cały czas podkręcamy tempo, bo przecież weekend przed nami. Written in Nightcrawlers. No skoro piątek, to Friday musi być.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
10: It's Friday then.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Gibbs w Meloradio i z tobą. No właśnie, razem zdecydowanie fajniej, lepiej, przyjemniej, nie? Jak zaskakujące może być. Czy wy to już widzieliście 100 razy, czy dopiero 99? Bo jak tak, to wbijajcie do naszego Instagrama albo na przykład na meloradio.pl i zobaczcie, co wczoraj zrobił w naszym studiu Tomek i jak zaskoczył Ulę. Ale historia co?
1: Jezu, cudowna historia. Fajnie było dołożyć te 3 grosze do tej historii, do przygotowań, żeby się Ula nie zorientowała.
0: Nazwij to wprost. Po prostu musiałeś mocno naściemniać i odwracać uwagę Uli, tak, żeby nie zauważyła tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Oświadczyny na antenie Meloradia. Zobaczcie to cały czas na naszym Instagramie i na meloradio.pl też możecie wbijać. Śmiało. Za 20 minut 10. Mega wzrusz.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. Don't Wanna Go Home. No ja się wcale nie dziwię takiemu nastawieniu. W końcu piątek mamy tą Meduza. I mamy! Mamy!
1: Mamy weekend!
2: No mamy. I teraz mamy, tak.
0: Mamy, teraz. To na co czekaliście, tak. Słuchajcie, mamy, więc korzystajcie, zdecydowanie możecie sobie powiedzieć
3: Mission complete!
0: Mamy to, zaliczone cały tydzień, tak jak tego chcieliście, to teraz korzystajcie, ogłaszamy. Weekend otwarty i rozpoczęty.

0: Ależ to był tydzień. Działo się bardzo dużo. Scooter, How Much Is The Fish, gwiazda tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety też będą u nas dzisiaj. Bądźcie blisko, a teraz to już korzystajcie z Adim z weekendu. Dzięki, dzięki.
1: No właśnie, Adi, chodź tu.
0: Za 10:10.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Hans Axe i Golden w Meloradio. I taką muzę odpali wam Adrian na początek tej nowej godziny, po 10:00. Dobre zamknięcie!

0: Reklama. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15,99 zł. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,79 zł za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Objazdowa i okolice Placu Szkolnego w Słupcy to te miejsca, w których kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Na Objazdowej postoicie na skrzyżowaniu z Sienkiewicza i na Sienkiewicza też musicie chwilę poczekać. Momentami ciasno jest na Okopowej i na Kościuszki. Nogę z gazu zdejmiecie też na Traugutta. Słupcy dziś bez pogodowych rewolucji, przez cały dzień będzie pochmurno, ale sucho, deszcz nas nie zaskoczy i słońce też nie. Wiatr wiać ma delikatnie, więc nie będzie nas chłodził, co ważne, bo dziś nie będzie jakoś specjalnie ciepło. Temperatura po południu osiągnie 13, może 14 stopni. Biometr jest obojętny, więc możemy liczyć na stabilny dzień bez pogodowego zjazdu formy. Idealna pogoda na spacer czy załatwienie swoich spraw na mieście.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Agnieszka Pędzik. Zaczynamy od niebezpiecznego wypadku, do którego doszło wczoraj w jednym z zakładów przy ulicy Przemysłowej w Słupcy. Podczas pracy poparzona została kobieta. Na miejsce ściągnięto śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, by ranną jak najszybciej przetransportować do szpitala. Krok bliżej do realizacji zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego w Słupcy. Odbyło się spotkanie w sprawie projektu Czas na Stadion, który zdobył blisko 1700 głosów. Zmodernizowany ma zostać stadion miejski przy ulicy Gajowej. W planach są m.in. nowa tablica wyników, piłkochwyt, wymiana bramek, uzupełnienie ogrodzenia i remont toalet. A skoro mowa o planach, to teraz o tych na weekend. Koncert muzyki relaksacyjnej jutro będzie w Strzałkowie. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wystąpi Łukasz Dębiński, perkusjonalista i pasjonat handpanów, ponoć najmłodszych instrumentów na świecie, przypominających żółwia, mówi dyrektor MGOK-u Radosław Bartkowiak.
2: Niecodzienne wrażenia, dźwięki, które będą otulały słuchaczy harmonią i spokojem. Coś takiego, co nie zdarza się na naszym terenie bardzo często.
0: A zdarzy się to jutro o 19.
3: Mamy już prawie 10. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Umowa SAFE stanie się faktem. Jej podpisanie zaplanowane jest na dziś w Warszawie. To około 13.30. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na obronność. Rosjanie ogłaszają jednostronne zawieszenie broni od dziś do niedzieli. Ukraińcy odpowiadają ostrzeżeniami, że w najbliższych dniach zdecydowanie nie zalecają zagranicznym delegacjom wypraw do rosyjskiej stolicy, bo na niebie nad Moskwą mogą pojawić się ukraińskie drony. Jesteście kreatywni, możecie zdobyć 10 tysięcy złotych nagrody. Otrzymają ktoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Miasto ogłosiło konkurs, mówi Wojciech Jachim.
4: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
3: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
5: 10 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, no i mamy piątkowy melo. Słuchajcie, zaraz pogadamy o wydrach, bo mają coś ważnego do przekazania. Hendrix Golden już teraz.

Another Talk to You, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A to na pewno da wam dużo dobrego wajbu. Słuchajcie, czytam właśnie o wydrach, tych cudownych zwierzakach, które oglądamy na TikToku i Instagramie. I podobno kiedy śpią, to trzymają się za łapki, a robią to po to, by nie porwał ich prąd. A do tego, no żeby nic je nie rozdzieliło. I przyznacie, że to jest bardzo romantyczne i przepiękne. No i morał tej historii jest krótki i wszystkim znany. Bądźcie jak wydry, trzymajcie się za ręce.

0: Kashmin, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love. Tak, podkręcamy tempo w nowym Meloradio. I skoro piątek, to serwujemy wam taką muzę, żebyście mieli dużo energii na cały dzień. W tej godzinie będzie coś nowego od pana Harrisa, ale szczegóły za moment.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Sanach i Melodia. Tak, podkręcamy tempo. No właśnie, skoro piątek, to podrzucamy wam najnowszy drop najlepszych hitów i w ogóle potężnych sztosów, jakie tylko ta planeta wydała. Słuchajcie, czas na pana Calvina Harrisa, który ostatnio trochę był cicho, ale powraca i to w potężnym stylu. Do współpracy zaprosił dziewczynę, którą już poznaliście, mianowicie Jazzy. To jest laska z Irlandii. No i postanowili razem stworzyć numer, który będzie trochę z pianinem, ale jednak house'owym hymnem. Satisfy. I czy jest tutaj ta satysfakcja? No powiem wam tak. Moim zdaniem jak najbardziej, ale to wy będziecie decydować. Gramy to premierowo w Melo.

0: Sinclair, QTB i Rock This Party, Everybody Dance Now. To jest Melo Radio w piątek. No i tak możemy grać. Słuchajcie, newsy Meloradia jeszcze przed 11, dokładnie jedną minutę, żebyśmy byli jak najszybciej, ale będzie też dużo dobrej muzy, czyli obiecujemy wam to, że będziecie czuć się bardzo dobrze naładowani.
1: A już o 11 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. A Sony Fodera, wy dobrze o tym wiecie, ale będzie na Sunrise Festival, a wy tam razem z nami, także szykujcie się po 31 kwietnia w Kołobrzegu na Podczelu. No będzie mocno.

0: Wejdźcie na meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów. 30 Meloradia. Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet mielony wieprzowy 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
5: Prawo jazdy zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie. Kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.

Po południu i wieczorem chmury nie odpuszczą, ale przynajmniej nie zapowiada się na deszcz, więc wychodząc na spacer po pracy nie będziecie musieli brać parasola. Na termometrach w słupcy maksymalnie będzie 13 stopni. Noc będzie rześka z temperaturą około 6 stopni. Jutro w pogodzie niewielkie zmiany, sobota zapowiada się cieplejsza, według zapowiedzi synoptyków.

0: Będzie 16 stopni, no i na niebie pojawią się przejaśnienia. To będzie dobry moment, by złapać trochę więcej energii przed końcem tygodnia.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Agnieszka Pędzik. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski walczą ze skutkami suszy, która niszczy uprawy. Deszczu z prawdziwego zdarzenia nie było od dawna, skarży się rolnik Mateusz Karabatowski.
2: Tutaj jest to niebo podlane, no tak jak pan widzi, tutaj mamy piasek pustynny, który się tutaj przesiewa. Jest tutaj zero wilgoci, rośliny są w suchej glebie. Teraz słyszymy właśnie armatkę deszczowni, podlewamy.
0: Ze względu na suszę tegoroczne zbiory rzepaku będą o ponad połowę mniejsze niż w zeszłym roku. Teraz o wyróżnieniu dla dwojga policjantów ze Słupcy. Anna Goździak i Krystian Nowak dostali kryształową gwiazdę. To za bohaterską interwencję z ubiegłego roku, gdy uratowali mężczyznę próbującego odebrać sobie życie na torach w Słupcy. I jeszcze sport. Przed nami mecz na szczycie w piłkarskiej drugiej lidze kobiet. O szczegółach Tomasz Barylski.
3: Zajmująca trzecie miejsce w tabeli Słupczanka powalczy o przedłużenie ligowej serii bez porażki. Podopieczne trenera Tomasza Kowalskiego zmierzą się z czwartym zespołem w ligowej stawce, Loczkami Wyszków. Ten mecz już w niedzielę o godzinie 16.
4: Zbliża się 11. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
5: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
4: Akcja trwa. Służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Siemanko, 11 na zegarach i jestem Adi. No i podkręcamy tempo w piąteczek, piątunio. Zaraz pogadamy o nowym trendzie, który stworzyli influencerzy.

John Summit i All The Time. Podkręcamy tempo i to bardzo mocno. A teraz dwa słowa o tym, co się dzieje w sieci. Jest nowy, fajny trend, który ma na celu poprawę humoru rano. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Wszyscy narzekamy na poranne wstawanie, dlatego influencerzy wymyślili coś dobrego. W końcu dziękujemy. Case polega na tym, że po przebudzeniu odpalacie galerię, ale dokładnie rok temu. No i tam znajdujecie zdjęcie i wspomnienie, które na pewno da wam dużo pozytywnych wrażeń. I szczerze, proste, ale działa. A jak coś jest proste, ale działa, no to jest mądre.

0: Daigo, Khalid i Griffin, Save My Love w Melo Radio. Ochronić miłość. I co by nie mówić, ochrona miłości jest bardzo ważna i też piękna metaforycznie. Może jakaś tam matura rozszerzona jeszcze z historii albo polskiego będzie, to się przyda wam moja interpretacja. Oscar Metke i Sweet Nothings jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi

0: cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.

DJ Remo i Sofia Loren, tak, podkręcamy tempo. No i podkręcamy hajs, szybka kasa do zgarnięcia, tu się nic nie zmienia, piątek, piąteczek, piątunio, czyli 500 zł może być wasze. Jedyne co trzeba zrobić to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie na co chcecie to wydać, a później czekacie na telefon. 5 sygnałów, tyle będziemy na was dokładnie czekali, także odbierajcie i miejcie włączony dźwięk w telefonie, jak już się do nas zgłosiliście. Trzymam kciuki, a teraz Jazzy Spritz, Can't Deny It.

0: Ale Farben Body Talk, mowa ciała potrafi wiele zdradzić. I zdradzić w sumie też potrafi, ale to o tym kiedy indziej pogadamy. Newsy Meloradia jeszcze przed 12, także bądźcie z nami, o tym co ważne będą informować nasi dziennikarze.
1: A już o 12 zagramy
0: Yearbox i Graceland. Mega zdolny facet, multiinstrumentalista, który też prowadzi swoją aktywną kampanię na LinkedInie. Także można go tam znaleźć. Czy przyjmie do znajomych? Nie wiem, ale na pewno jest otwarty na współpracę.

0: Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
17: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
20: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
21: No...
20: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
21: No dobra, a ty co będziesz robić?
20: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
22: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Pogoda.
23: Trzy, dwa, jeden. Już za chwileczkę, już za momencik weekend. Po szaroburym piątku pogoda w Słupcy ma się poprawić. Jutro czekają nas przejaśnienia, a w niedzielę to już słońce rozgości się na niebie na całego. Jeśli chodzi o temperaturę, to też z każdym dniem ma być cieplej. Jutro maksymalnie 16 stopni mają pokazywać termometry, a pojutrze 19, a może nawet 20. Weekend na świeżym powietrzu to całkiem niezły pomysł.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
23: Agnieszka Pędzik. Szamba do kontroli. To w gminie Orchowo. Urzędnicy sprawdzą po weekendzie szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków i źródła ciepła w sołectwie Bielsko. Mieszkańcy powinni przygotować m.in. umowy na wywóz nieczystości, rachunki oraz dokumentację dotyczącą ogrzewania. A w kalendarzu dziś Dzień Bibliotekarza i Biblioteka, to oznacza jedno, startuje Tydzień Bibliotek. Z tej okazji atrakcje przygotowały i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy i Gminna w Cieninie Zabornym. W Słupcy kulminacją obchodów będzie jubileusz 80-lecia biblioteki połączony z koncertem Olgi Bończyk. Teraz sport i zapowiedź piłkarskiego weekendu. W piątej lidze SKP Słupca zagra jutro o 17.30 na wyjeździe z Polonusem Kazimierz Biskupi. Nie będzie za to meczu Polonia Strzałkowo ze Zjednoczonymi Trzemeszno, którzy zostali wycofani z rozgrywek. W okręgówce szykuje się hit kolejki, o czym więcej Tomasz Barylski.
1: To będzie mecz na szczycie. Zajmujący czwarte miejsce w tabeli Czarni Ostrowite zmierzą się w sobotę na wyjeździe z liderem tabeli Turem Turek. Początek meczu o godzinie 15. Tego samego dnia o 11.00 Orły Zagórów zagrają przed własną publicznością z Orłem Grzegorzew.
2: Za moment 12 newsy Meloradia Maracin Sikora. Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich zareagowała na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Donald Trump zapewnił jednak, że rozejm trwa. Wybierasz się do lasu? Uważaj, by nie zapruszyć w nim ognia. Pożar może spowodować rzucony niedopałek papierosa czy niezgaszona zapałka, mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi.
3: Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
2: Od początku roku w lasach wybuchło już ponad 900 pożarów o łącznej powierzchni ponad 300 hektarów. Polacy grillują rzadziej. Robi to już tylko 35% z nas, a dwa lata temu grillowało 56%. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Inquiry i grupę Blix.
18: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
24: Na zegarach 12, siemanko wszystkim, siadajcie wygodnie, witam na pokładzie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale znacie. Za chwilę pogadamy o książkach.

Gibbs, Dope Cups, 4Money i Win w Meloradiu. To z dedykacją dla osób, które mają do przejechania trasę. No i się jarają motoryzacją, a podobno, słuchajcie, mało książek czytamy, a to szkoda, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek i generalnie pozdrawiamy panie i panów bibliotekarzy, dziękujemy za to, że jesteście i nas wspieracie. Mi tak przy okazji przypomniała się historia z podstawówki, jak poszedłem wypożyczyć lekturę, no i powiedziałem wtedy: dzień dobry, poproszę książkę, stary człowiek, ale może. Pani się zaśmiała, a ja do dzisiaj nie wiem czemu. A tak serio, czytajcie książki, bo to mega dobre dla naszego mózgu. Przy okazji fajnie można pochillować.

0: Sony Fodero i Crystal My Lovin'. Dużo miłości w tym graniu. No bo my w Meloradio lubimy grać z uczuciem i tego znajdziecie u nas bardzo dużo. Zwłaszcza, że dobre melo dzisiaj, także się szykujcie. A w tej godzinie, Lambery, dzięki, że jesteś i to razem z Tripsem.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już jutro po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Lampery, Tripsy, dzięki, że jesteś. Tak, podkręcamy tempo. No i wam też dziękuję, że jesteście. I tak a propos, to dobrze, żebyście byli. Gdzie? No, w Kołobrzegu, na Podczelu, podczas Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy na jedną z najgorętszych imprez w Polsce, gdzie będzie, no słońce to na pewno, będziemy obserwować wschód słońca, bo będziemy się tak dobrze bawić. Ale mamy tam 6 scen i genialnych artystów, których uwielbiamy i gramy ich na antenie Meloradia. Ale to, co najważniejsze, to atmosfera, wasze stylówy, to jaki macie vibe, no i też to, gdzie będziecie mieli namiot, bo gdzieś musimy siedzieć ewentualnie, prawda? Słuchajcie uważnie Meloradia, bo bilety na to piękne wydarzenie na Sunrise Festival są do zdobycia. No i liczę, że zbijemy razem pionę. Rehab, More Than Enough, to już teraz.

0: Sandra Linky, Play My Drum. Ja trochę schudłem, ale jeszcze tego bębna trochę mi zostało. No dobra, teraz nie o bębnie, a o tym, że newsy Meloradia jeszcze przed 13 się pokażą i dowiemy się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie. Same najcenniejsze kwestie tylko u nas.
1: A już o 13 zagramy
0: Kung, Theophilus London i Galaxy w Meloradiu. Tak, panowie wezmą nas do zupełnie innej galaktyki, poczujemy się bardzo dobrze, bo o nas zadbają, brzmieniem w stylu lat 80. Tego nie będzie brakowało.

0: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów w super cenie 9,99 zł. A od czwartku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue w super cenie 26,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie. W Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: zbliża się 13. ula Harciarek. Spadną ceny maksymalne paliw. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35, benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7,03 zł. Zatrzymano poszukiwanego łódzkiego adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku. To on mówił o trumnach na kółkach. Nie stawił się w zakładzie karnym, ale i tak do niego trafi, mówi komisarz Adam Dębiński.
1: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
0: W więzieniu spędzi 1,5 roku. Na koniec Meksyk i radość uczniów. W związku z mundialem i falą upałów wakacje zaczną się o ponad miesiąc wcześniej. Teraz temperatury sięgają tam nawet ponad 45 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl
3: 13 na zegarach, siemanko, mamy piątek. Kto jeszcze nie słyszał, no to już wie, że jest piąteczek i można chillować. I pogoda, mam nadzieję, że będzie dobra. Kungs, Teofilus, London i Galaxy, jedziemy z tym od razu.

Vintage Culture i Lost w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Tak, wspominałem trochę o tej pogodzie, część z was na WhatsAppie Meloradia napisała, co z tą pogodą będzie w weekend, no to sprawdzam i tak średnio to wygląda, powiem wam szczerze. Sobota raczej z zachmurzeniami, niedziela trochę lepiej to wygląda, generalnie w okolicach 20 w sobotę i w niedzielę, no i właśnie w niedzielę będzie też sporo słońca, ale no niestety nie będzie to takie gorące, jak mieliśmy to na przykład w środę. No szkoda wielka, a przyszły tydzień zaczynamy od deszczu niestety, także szału nie ma, no ale padać też kiedyś musi w końcu, nie? Susza jest. Wersow o północy, może wtedy przestanie padać.

0: Gordo, Reni, Conwalti, Loco Loco, Melo Radio z tej strony. No i mówimy wszystkim siemanko, kto dopiero dołączył, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już gramy. Reni Conwalt, ten pan, który tutaj też się naprodukował, będzie na Sunrise Festival, to tylko daje znaka. A wy możecie tam pojechać z nami, tylko słuchajcie uważnie Melo. W tej godzinie Thomas Gray i jego Rumors, czyli numer, który ostatnio nieźle zaszalał podczas 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dilera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10%.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 1,99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w Lotto kumulacja. Rewelacja, graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już jutro po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja.

Marlon Hofstadt i One Night of Love w Melo Radio. To jest to. Co by nie mówić, to jest nuta idealna na każdą porę, także dobrze, że na nią trafiliście akurat w tej chwili. A teraz pogadajmy o numerach, które walczą i to bardzo dzielnie. Gdyby miały tarczę, to by się broniły, ale jej nie mają, chociaż nie, mają, bo wy jesteście tą tarczą, a dokładnie wasze głosy. Słuchajcie, po 18.30 Meloradia możecie głosować na wybrane przez was numery. No, ja mam przygotowany kawałek, który ostatnio totalnie pozamiatał. No, zwyciężył, mówiąc kolokwialnie. Thomas Gray i jego Rumors, gramy to, a jak będziecie głosować, to może utrzyma tę pozycję.

0: modelki, lubię cię jak lato, to jest Melo Radio. Cały czas jedna z nowości i to lato już by mogło przyjść, żebyśmy czuli ten wakacyjny klimat, który jest nam wszystkim potrzebny. A ja już mówię dzięki, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło.
1: A już o 14 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No to tym Iga zacznie i przywita się z wami już punktualnie o 14, także jeszcze raz spokojnego weekendu, trzymajcie się tam ciepło, no i wracamy do siebie w poniedziałek po 10.
1: Reklama.
2: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa krucha 18,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
12: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak! Arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Keno kręci nas już 18 lat.
22: A my się rozkręcamy.
21: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
23: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
24: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
23: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
22: Ale to kręci.
21: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
26: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
27: Po reklamie.
28: Minuta do 14, czas na newsy Belo Radia. Ula Harciarek, on the bike.
29: Umowa dotycząca programu SAFE podpisana. Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 43 miliardy euro pożyczek. Nasz kraj jest największym beneficjentem tego programu. Będzie można znów wchodzić do Roztaczeńskiego Parku Narodowego. Był zakaz wstępu wprowadzony w związku z suszą, no ale dzięki opadom zagrożenie pożarowe zmalało. Kolejny producent samochodów ogłosił wielką akcję serwisową. To z powodu jakościowych błędów w procesie produkcyjnym. Tym razem to Mercedes. Wojciech Hernes.
30: Mercedes wzywa do autoryzowanych stacji obsługi pojazdy z silnikami spalinowymi wyprodukowane w latach 2018-19. Chodzi o liczne modele E-klasy i S-klasy, w sumie ponad 201 tysięcy aut. Kontrola napędu i ewentualna naprawa są bezpłatne.
29: O tej serwisowej akcji producent informuje indywidualnie.
31: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Wielkie brawa. Dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, a w piątek każdy jest zwycięzcą, bo wytrzymaliśmy do końca tygodnia. Dlatego gratulacje dla Was i z tej okazji ten piątek będzie pełen wrażeń, obiecuję. A no i czeka Was mój oficjalny, personalny statement. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak Fight.
1: Destiny, tak zaczynamy.

Podkręcone tempo, Drive, Gibbs, Opał, Jonathan. Słuchacie Freak Fightów w Meloradiu. A teraz czas na oficjalny statement. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Proszę się skupić. Ja, Iga Dudziuk, zrywam z Konradem Skolimowskim, zwanym Skolimem. Chociaż nigdy nie byliśmy razem. Został przyłapany na Malcie z jakąś blondynką. Przytulali się w wodzie i nie tylko. Słuchajcie, byłam zazdrosna, ale już nie jestem. Ja po prostu się odcinam. I tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Koniec komunikatu. Dive into me, Alok, Khalid. To teraz w Meloradiu. Waiting all night, rudimental, LR. To za moment. A za chwilę ważny komunikat.

0: Rudimental, Ella Erf, Melo Radio, Waiting All Night.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Nie jest tajemnicą to, że Melo Radio jest partnerem Sunrise Festival. To w Kołobrzegu będziemy się bawić razem z największymi DJ-ami sceny techno i elektro. Będzie mocno klubowo. To teraz tak, proszę wziąć zeszyty i zacząć notować, bo przedstawię wam kolejnych headlinerów. 2 sierpnia na czarnej scenie usłyszymy i zobaczymy Karle Rocka, Petera Ferna, Umeka, DJ-a Rasha, Chrisa, Libinga czy Siasie. Pamiętajcie, że możecie przytulić bilety, więc słuchajcie uważnie Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A teraz przyda nam się kalkulator. Za chwilę. Titanium, David Guetta, Sia, Morten.

0: The Logical Song Scooter. To już legenda. I tę legendę usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Była dziewczyna, Alana Krupy, dostała na 18 zegarek za mniej więcej 50 tysięcy złotych. O, u nas też piątka z przodu. 5 stów do zgarnięcia w szybkiej kasie. Zgłaszacie się przez meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

A to jest Bryska w Meloradiu. Odbicie, tak podkręcamy tempo. Powiedz, który kolor jest twoim ulubionym, a powiem ci, kim jesteś. Zrobiono jakieś takie dziwne badania, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy na bazie właśnie ulubionych kolorów. Jeżeli lubicie niebieski, to fantastycznie, macie wysokie IQ. Nie, wróć, jesteście geniuszami. Aha, niebieski kolor to geniusz. Okej, to dlatego policyjne mundury są w takim kolorze? Miałem dawać vibe geniusza.

0: No wow, Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, to jest nowość na naszej antenie, jaka soczysta. No muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Klubóweczka, charakterystyczna klubóweczka mi siada, mam nadzieję, że wam również. Bo mamy piątek, u nas w piątek zawsze są nowości. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy.
1: Melo Radio, podkręcamy tempo.
0: Felix Jen, Kaskada to teraz.

Don Diablo, Bad. A już o 15:00 zagramy. No już klasyczek, Fast Cars, Superstars. Fast Cars, Superstars, we will go tomorrow. I ten numer zagramy wam punkty o 15:00, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Szacowana stopa bezrobocia nieco w dół w kwietniu wyniosła 6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ponad 14 tysięcy. Policjanci w Wiskitkach na Mazowszu poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. Do sytuacji doszło między ulicami Kościuszki a Armii Krajowej. Maturalny maraton trwa. Dziś był egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym i jak poszło, mówią zdający w Poznaniu.
3: Spodziewałam się trochę więcej zwierząt.
4: Długa. Okay. Długa, znaczy miała dużo zadań, tak mi się wydaje, porównując do poprzednich arkuszy.
5: W jaki wynik mierzymy?
3: Mam nadzieję, że około 70%.
4: Chciałabym 90%, ale nie sądzę, że to jest możliwe.
2: A my oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.
1: Jak matura długa? To ciekawa odpowiedź.
2: Dobra.
1: Jedni uważają, że 8 godzin, inni, że 6, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy sen to zdrowie? Zaraz się przekonamy. Najpierw coś na rozbudzenie. Fast Cars, Superstars i Gadudziuk. Hej!

Michael Gray, The Weeknd, zgadza się. Odeśpiew Weeknd, najpopularniejsze zdanie wypowiadane przez dorosłego człowieka, a wiecie, że to tak nie działa. W idealnym świecie powinniśmy spać najlepiej 9 godzin, bo 6 godzin snu to zdecydowanie za mało, a dzieci z kolei powinny spać mniej więcej 10 godzin i przeważnie im się udaje. Natomiast im dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, że nieodłącznym elementem bycia dorosłym jest niestety, ale nie wysypianie się. Zocaria, Andy Dust, Caris. To teraz Meloradio.

0: 18 po 15. Florida. A wiecie, że Florida występuje w Warszawie w tym miesiącu i tak się składa, że my was wysyłamy na ten koncert. A co trzeba zrobić, żeby wygrać bilety? Już wam pokazuję. Dzwonimy do naszego szefa Krystiana. Pytanie, czy odbierze. No nie rób mi tego.
1: Sometimes I get a good feeling. Yeah!
0: Wow! Krystian, jako mój szef wysyłam cię na koncert Florida w Warszawie.
1: Idziemy razem.
0: Dobra, idziemy razem, tylko to ty musisz się zgłosić na meloradio.pl jak coś.
1: Dobrze, ale ja mam towarzyszy tutaj ze sobą.
0: Jakich?
1: Przywitajcie się, proszę.
2: Cześć!
0: Hej, wysyłam was wszystkich na Florida pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl i wybierzecie mnie jako osobę towarzyszącą. Florida w Meloradio. Widzicie, jakie to jest proste? Where is my husband? Ray, David Guetta, Hypaton, tak podkręcamy tempo w Meloradio.

All the Time w Melo Radio, a przyszła wiadomość od Grzegorza. Cześć Iga, sprawa jest, jak się przebudzić, gdy kolejna kawa nie pomaga? Może ktoś ma na to jakiś sprawdzony sposób? Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na pobudkę, to dajcie znać, przyjmuję głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radio. Czekam!

0: 60% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce.

0: e-commerce. Nasze ceny rządzą. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
0: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Jak zamknę oczy, to prawie jakbym była nad morzem. I wiecie, i te mewy, i słońce, i plaża, i wiatr, i polskie morze, i zagraniczne morze. Ogólnie morze. A ja was zapytałam, a w zasadzie nie ja, tylko Grzesiek, o sposoby na pobudkę i przyszła głosówka od Grosika, taki pseudonim.
1: Siemanko, cześć i czołem. Dzisiaj wstałem po nocce i pierwsze, co zrobiłem, żeby się obudzić, to zimny prysznic. Tak przynajmniej z 5 minut pod lodowatą wodą robi lepiej niż niejedna kawa. Polecam się przełamać. Pozdrawiam jego piąteczku. Elo, melo.
0: Elo, Grosik.

0: Meduza. Don't wanna go home. I wiesz, Ula, tak bardzo poczułam weekend, że nie spojrzałam, co tam w newsach.
1: A nie spojrzałaś, co tam, ani między innymi powiem o tym, jaka będzie pogoda, na co musimy się nastawić.
0: Na słońce, prawda?
2: A już o 16 zagramy!
0: New Religion, Bebe Rexha, Faithless. I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
4: Dwie stówy, Aneta, w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15 zł 99 groszy. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23 zł 79 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14 zł 99 groszy za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Morniny są.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Castorama.
18: Teoria.
16: I praktyka.
18: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
16: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
21: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
21: Co jest grane w Słupcy?
17: Agnieszka Pędzik. Weekend czas zacząć. Jakie macie plany? Wieczór możecie na przykład spędzić w kinie. Zarówno w słupeckiej Sokolni, jak i w kinie w Zagórowie na wielkim ekranie rządzi moda. Diabeł ubiera się u Prady 2 to kinowy hit, który możecie obejrzeć w Słupce o 17.30 i 20, a w Zagórowie o 17 i 19.30. A sobotę możecie spędzić aktywnie. Przed nami wiosenny marsz Nordic Walking. Wszyscy są zaproszeni, niezależnie od wieku, bo to impreza, która ma łączyć pokolenia. Bądźcie o 11 przy hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupce, aby się zapisać. Start o 11.30, a meta będzie nad Jeziorem Słupeckim. Promenada nad jeziorem będzie też niebawem miejscem, w którym poćwiczycie jogę. Cykliczne spotkania wystartują tam w następną niedzielę i będą w tym miejscu niemal w każdą niedzielę o 10 aż do końca września.
8: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
23: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
24: Ponad miliard opakowań zebrano od początku systemu kaucyjnego, informuje o tym wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska i dodaje, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych. A tymczasem jest już podsumowanie akcji Czysta Odra, jak co roku wolontariusze sprzątali do rzeczy Odry, no i zebrali ponad 200 ton śmieci, mówi organizator akcji Dominik Dobrowolski.
25: Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
24: W akcji wzięło udział ponad 30 tysięcy wolontariuszy. No i jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend. Będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 20 stopni. Na nocy możliwe są przymrozki do minus 4 stopni przy gruncie.
23: I mamy godzinę 16 w piątek. Wiemy, co to oznacza? Pojedynek płci. O tym więcej za chwilę. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. New Religion. Tak zaczynamy weekend.

Maxwell, Ingrosso w Melo Radio. Jak co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci, więc jeżeli macie ochotę wygrać gadżetu od Melo Radia, to jest ten moment, żeby dzwonić do naszego studia. Szukam kobiet, szukamy mężczyzn. 321-321-777 to jest numer do naszego meloradiowego studia. Panie usłyszą pytania ze świata panów, a panowie ze świata pań. 321-321-777 to jest ten moment, żebyście do mnie dzwonili. Sweet Nothings, to teraz tak wam podkręcamy tempo w Meloradio.

0: Leo World, Black Beatles, Malo Radio. Pojedynek budzi Freak Fight. Jak co piątek pojedynkujemy się na słowa i w lewym narożniku witamy Ewelinę, siemanko.
1: Hej.
0: A w prawym Grześka, hej.
2: Hej.
0: Usłyszycie pytania nie ze swoich światów, macie 3 sekundy na udzielenie odpowiedzi. Czy zasady są dla was jasne?
2: Jasne. Tak.
0: Super, panie przodem. Ewelina, co to jest żółta kartka w piłce nożnej, za co się ją dostaje? Oj, co tam się dzieje? Ale proszę bez podpowiedzi tam.
2: Nie ma podpowiedzi.
0: A coś tam w tle słyszę?
2: Radio.
0: Radio. To co to jest ta żółta kartka? No, to jest ostrzeżenie za faul albo takie nieregulaminowe zachowanie.
2: No właśnie to miałam powiedzieć.
0: Okej, okay. Grzesiu, teraz ty. Gdzie nakładamy rozświetlacz na twarzy?
2: Rozświetlacz na policzki chyba.
0: Pięknie. Brawo, Grzesiu. Ewelina, teraz ty.
2: Dlaczego
0: facet nigdy nie pyta o drogę? No tak z przymrużeniem oka.
2: Jeszcze raz?
0: Dlaczego facet nigdy nie pyta o drogę?
2: Bo wie, gdzie jedzie. Gdzie idzie.
0: Brawo. Grzesiu, teraz ty. Znowu będzie takie trochę beauty. Do czego służy tonik do twarzy?
2: Tonik do oczyszczania.
0: Grzegorz, jak ty dobrze znasz kobiety.
2: No, sam korzystam.
0: O, Ewelina, teraz ty. Ile czasu trwa standardowy mecz bokserski?
2: 2 minuty. Chodzi o rundę?
0: Nie 2 minuty. 12 rund po 3 minuty. I teraz tak. Nie, Grzegorz wygrywa. Brawo, Grzesiu, wygrywasz pojedynek płci.
2: Super.
0: Pojedynek płci. Freak Fight.

0: Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

No Money Galantis, tak podkręcamy tempo. Myślcie pozytywnie, będziecie długowieczni. Ludzie mądrzejsi ode mnie są przekonani, że uśmiech i radość powodują, że wolniej się starzejemy. I ja wiem, że typowy gen Polaka sprawia, że narzekamy i się smucimy, ale nie róbcie tak. Uśmiech numer 3, proszę, i no i jazda. A jak wam ciężko, to myślcie po prostu o tym, że już mamy weekend. Galaxy, Kung z Maloradio, tak podkręcamy tempo. Nie żałuję, Smolasty Doda, to już za chwilę.

0: na rádiu.
1: A už o 17:00 zagráme
0: Thomas Gray Rumors. I tak vám zagráme punktuálne 17:00, bo kedy inni gadajú, to my už podkrancame tempo.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj LEN w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
5: bezpiecznie.
4: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo Konin Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 102,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane w Słupcy?
2: Agnieszka Pędzik. Wyjątkowy koncert szykuje się jutro w Strzałkowie. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wystąpi Łukasz Dębiński, perkusjonalista i pasjonat handpanów. To instrument, którego możecie nie znać, ponoć najmłodszy na świecie. Przypomina żółwia, a jego dźwięk otula harmonią i spokojem. Taki relaksujący koncert przyda się po długim tygodniu pracy. Będziecie mogli się na niego wybrać jutro o 19. Do odmiany ciśnienie mogą podnieść kibicom piłkarskie emocje. Te w Słupcy już w niedzielę. Trzecia w tabeli drugiej Ligi Kobiet Słupczan powalczy o przedłużenie ligowej serii bez porażki. Pojutrze na stadionie w Słupcy podejmie Loczki Wyszków zespół, który w tabeli jest oczko niżej. Pierwszy gwizdek o 16. Natomiast jutro czeka nas starcie Orłów. Orły Zagórów podejmą piłkarze Orła Grzegorzew. Spotkanie na stadionie miejskim w Zagórowie zacznie się o 11.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Umowa z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska trafią już za kilka dni, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
4: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na politykę Federacji Rosyjskiej. A w Niemczech policja przypuściła szturm na bank, w którym przestępcy przetrzymywali zakładników. Zostali uwolnieni, ale sprawcy napadu uciekli. Nie wiadomo, jaki wzięli łup. Na koniec sprawdzimy, który kraj jest najbardziej nielubiany. No i według badania globalnego to USA. Z kolei najgorszą markę na świecie ma Izrael.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i za moment powiem wam słowo, które wam się przyda. Zapraszam na bezpłatne lekcje języka włoskiego. Iga Dudziuk, hej!

Brief, Jax Jones, mój ulubiony, i Ina Rolston w Monoradiu. Jeżeli jakimś cudem nie byliście jeszcze na przerwie obiadowej, to zapraszam. Proszę się najeść, ale nie przejeść, żebyście nie byli senni, bo w końcu zaczynamy weekend. A każdy z nas doskonale zna to uczucie przejedzenia, a potem senności. I Włosi to nazwali abiocco. To w wolnym tłumaczeniu oznacza zjadłem, teraz jest mi słabo i najchętniej uciąłbym drzemkę. I widzicie, to jest słowo, które wyraża więcej niż 1000 słów. Halo, Abe and Valoradio, to teraz we Freakfajcie.

0: a tak brzmią Jonas Blue i Ray w Meloradiu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Aha, dlatego dzwonimy do Oli. No ma powody do świętowania dziewczyna. Przydaje się 500 zł. Weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie pieniędzy. Teraz wystarczy, że odbierze od nas telefon. Ola, Iga, Meloradio, siemanko.
2: Siemanko, witam.
0: Co u ciebie słychać?
2: A, bardzo dobrze. Siedzę w domu, robię kolację.
0: A co dobrego na kolację, bo ja głodna jestem?
2: Wraty robię.
0: A tak, czy jak wpadnę, to dostanę jednego? Tak się wpraszam.
2: Oczywiście, szarpany kurczaczek, zapraszam do Olsztyna.
0: Do Olsztyna?
2: Tak.
0: Moje miasto, dziewczyno, to ja w ogóle wpadam super. Na pewno.
2: To zapraszam.
0: A powiedz mi, na co ci 500 zł, bo sobie zażyczyłaś?
2: Przeznaczę na świętowanie. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego. Aha. I planuję grilla ze znajomymi na działce.
0: Wiesz co? Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie 500 zł.
2: Super, dziękuję bardzo, naprawdę.
0: Leć do bankomatu jak najszybciej, żeby świętować, dobra?
2: Jasne, dzięki, miłego wieczoru życzę.
0: Dzięki, buziaki.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: No zobaczcie, jakie to jest proste. Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, na co potrzebujecie 200 zł, albo właśnie tak jak w piątki 500 zł, bo takie kwoty na was czekają. Obejmuje noce, Jonathan Pezetliwka, wbijajcie na meloradio.pl.

0: Słyszycie go na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Właśnie my wam rozdajemy bilety, więc słuchajcie uważnie naszej anteny. No bo możemy się tam bawić. Koniec lipca, początek sierpnia, zanotujcie te daty i wyczekujcie biletów na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Południu do

0: Tomorlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj tomorlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Halo Kacper, i jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest.

0: Mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Fejdy w Melo Radio. A przed nami Echo albo Echo, w zależności w której części świata jesteśmy. The Chainsmokers i Oaks. To jest, słuchajcie, propozycja do 30 Meloradia. 30 Meloradia już za moment, już za chwilę, po godzinie 18. To jest najlepsza lista przebojów. Dziękuję.

0: No.
1: Nie no, dalej już nie, bo się wstydzę.
0: Nie, wstyd się, piękne to było. Myślisz, głos,
1: że...
0: to był Oluś.
1: No właśnie, myślisz, że nasz szef teraz jedzie samochodem i tego słucha?
0: Ja myślę, że on się wzruszył, że normalnie łezka mu taka poleciała.
1: Nie wiem, czy z podziwu, czy z zażenowania. Pozdrawiamy cię, Krystian. 18 za chwilę.
0: I 30 Meloradia.
1: A zostajesz na początek?
0: Oczywiście, że tak.

0: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów w super cenie 9,99 zł. A od czwartku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue w super cenie 26,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
2: Dochodzi 18, czas na newsy Mela Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Pożar w Puszczy Solskiej jest już opanowany, informują strażacy. Dogaszanie może jednak potrwać kilka dni. Za ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. A ten news ucieszy kierowców. Paliwa od jutra do poniedziałku będą tańsze. Na światowych rynkach pojawiło się chwilowe uspokojenie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
4: Rynki z pewnym optymizmem patrzą w przyszłość, oczekując szybkiego odblokowania cieśniny Ormus. To właśnie powoduje, że te ceny ropy naftowej na koniec tego tygodnia są niższe niż kilka dni temu.
3: I to też daje nadzieję na dalsze spadki cen. A dziś Pentagon zaczął publikować dokumenty o UFO. To na polecenie Donalda Trumpa. W pierwszej transzy są na przykład archiwalne akta, raporty i materiały z obserwacji.
2: Iga, my też moglibyśmy jakieś materiały publikować, na przykład nie wiem, o czym.
5: O nas.
2: To by były duże akta.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
2: No i mamy punktualnie godzinę 18. Iga nauczyła się na palcach liczyć do 3. Gratulujemy
5: mi, wam i wszystkim. Mogę zdać maturę z matematyki.
2: Ale Iga, to jest 30, nie 3 Meloradia. Ale że 30 tak liczyłaś, jak
5: dosłownie,
2: rozumiem.
5: Dosłownie, tak.
2: Dobrze, to skoro ty już jesteś w 30, to ja mam do ciebie 3 pytania na koniec tygodnia. Co ty na to? Uwaga, pierwsze pytanie brzmi: co byś zrobiła, gdyby tydzień trwał 8 dni?
5: Gdyby tydzień trwał 8 dni, zarabiałabym dużo pieniędzy, bo pracowałabym dłużej.
2: Jesteś pierwszą osobą, która się cieszy na to, że pracowałaby dłużej. Iga, jesteś po prostu pracownikiem sezonu.
5: Dziękuję,
2: drugie pytanie.
5: Tak?
2: Co byś zrobiła, gdybyś miała proste włosy?
5: Gdybym miała proste włosy, byłoby mi przykro.
2: To prawda, mi też.
5: No właśnie.
2: Ale nie wiem dlaczego, ale
5: ja
2: by mi się zrobiło
5: bez
2: przykro.
5: Sensu. Słabo.
2: Tak,
5: no.
2: A trzecie pytanie, co tam?
5: Co tam?
2: Tak.
5: To takie w ogóle casualowe, jak na dwa poprzednie. Tak. U mnie jest fantastycznie, bo widzę Olka, widzę Ulę, widzę Karolinę i się cieszę.
2: No i super. No to miejsce 30. Chica 305.
5: Yeah!
2: A z tym numerem na odpowiedź... Co? Z tym numerem na pytanie, co tam, odpowiedź jest prosta. Jest lato, no.
5: Lato.
2: Tak. Iga, co na 29? Tu nie ma tytułu, więc musisz się wstrzelić. Dawaj. Nie, wywnioskuj, tak... Wykontempluj.
5: A czy też będzie wakacyjnie?
2: Ja nie wiem.
5: Coś wakacyjnego.
2: No proszę bardzo, Bausa i Magnetic to miejsce 29, a 28 to też powiedz, no. A co
5: też
2: tam?
5: Wakacyjnie?
2: No masz już napisane akurat.
5: Beautiful.
2: Co?
5: A nie.
2: Don't wanna go home.
5: Chodzi mi, że ładnie jest.
2: A że jest piękny,
5: że
2: ten
5: jest
2: numer.
5: Piękny numer.
2: Tak, no to pięknego weekendu wam życzymy. Odpalamy go z 30 Meloradia. A na miejscu 27 Beautiful. No patrz jak pięknie. Ani Majorzy.

25 w tym tygodniu to Daya i Albi, Good Boys. Hideaway to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. 12 minut po 18 na zegarach. No a teraz czas na oczko wyżej, miejsce 24. No i gościa, który no nie dość, że jest fantastycznym DJ-em, no to jeszcze genialnie potrafi wpleść instrumenty do swoich numerów. Szczególnie świetnie to brzmi, jeżeli słychać jego sety na żywo. Kto miał okazję, ten wie, że to jest niesamowite przeżycie. Kashmir i jego Ultra Love to dziś miejsce 24.

22 w tym tygodniu. Kaigo, Kality, Gryfin to Save My Love. Słuchacie 30 Mel Radia, ale zanim dalej polecimy z odliczaniem, to czas na jedną z naszych nowości. No bo dzisiaj mamy piątek, a piątek to oczywiście dzień muzycznych premier, a ten gość nie zwalnia. Po sukcesach hitów Blessings czy Ocean wraca. Znów z numerem w dość podobnym klimacie, ale dalej przywołującym ten wakacyjny vibe. Calvin Harris połączył siły tym razem z Jazzy, którą bardzo dobrze znacie z hitu Can't Deny It, którego zdradzę jeszcze dziś na pewno usłyszycie i to dość wysoko na 30 Melo Radia, a tym razem ich nowość. Gramy już teraz, to Satisfy.

0: Miejsce 21 w tym tygodniu to modelki Włodarski. Lubię cię jak lato, jeżeli jesteście teraz we Wrocławiu albo gdzieś niedaleko, to możecie wybrać się na tamtejsze Juvenalia, no bo tam właśnie dzisiaj wystąpią modelki, coś w okolicach 22.
1: Słuchasz 30 Meloradia.

0: Oscar McKay i Sweet Nothing. Stało miejsce 20 w 30 Meloradia, no i zarazem druga z naszych nowości w tym notowaniu. Za chwilę miejsce 19 i kolejna nowość będzie Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33 zł.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
10: Marian, a po całym...

0: tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No.
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra. A ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
1: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. 30 Melo Radia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco, a ten numer będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival, bo Rainier Zunewelt tam też będzie. Przypomnę, Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Na patronem tej fantastycznej imprezy jest Meloradio. Szczegóły też znajdziecie na naszych socialach. Wbijajcie między innymi na naszego Instagrama. A szczegóły muzyczne już teraz, no bo mam dla was propozycję do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na naszą stronę i głosujcie. A warto, bo to Polska, naprawdę fajna rzecz. Maciej Skiba, czyli gość, który nie tylko muzą się zajmuje, jest też modelem, połączył siły z modelową artystką Bledką. Z tobą być, Love You Like That. To nowość i propozycja do 30.

Son Fodera i Crystal to My Lovin. Miejsce 17 w tym tygodniu, a Son Fodera zaczął produkować muzykę taką house'ową w wieku 18 lat. Wtedy jak obejrzał występ pewnego amerykańskiego DJ-a. Stwierdził, że mu się podoba, no i bardzo proszę. Dobrze, że trafił wtedy na ten film, bo gdyby nie to, nie byłoby takiego wielkiego hitu. Miejsce 17 za nami, a na 16 Kungs i Galaxy.

Miejsce 15 w tym tygodniu to Vintage Culture i Gaps z hitem Lost. A Vintage Culture to goście, które spędziły w dużej mierze swoje dzieciństwo na wiosce. To gdzieś tam w Paragwaju. No i już wtedy miał chyba swoje countrysidera. Chociaż nie wiem, czy był tego świadomy. Potem dopiero zaczął zajmować się muzyką. No i bardzo dobrze, bo wyszło mu to fenomenalnie. Zresztą jak słychać po tym numerze. Miejsce 15 za nami, a za chwilę 14. No i lecimy dalej z 30 Meloradia. To już po godzinie 19, a ta wybije za moment.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: O reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
4: No i mamy piątek, mamy godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, waszymi ulubionymi numerami ostatnich 7 dni. No i zobaczymy, co na miejscu 14. No i nie jest to dobry piątek dla Alexa Lemirich, no bo spada z miejsca 6 na właśnie 14. Ale dalej lubicie ten numer, bo jest w 30. Forever and a Day, to wam gramy już teraz, a ja jestem Pychu, siemano.

Ten gość to był naprawdę w czepku urodzony. No urodził się w rodzinie DJ-ów, no to jak mu mogło nie wyjść, no? A mowa o panu, którego zwał Alok. Razem z Khalidem nagrali numer Dive Into Me, no i to miejsce 13. A teraz patrzymy na to, co jest oczko wyżej. No i mamy tutaj naszego gościa z zachodniej granicy. Z Niemiec konkretnie, a Niemcy, jak wiadomo, w dobrą muzę elektroniczną potrafią. A ten gość pokazał to nieraz. Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me. To miejsce 12.

All the Time. To miejsce 11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, John Summit i DJ Smokers za nami. A John Summit to w ogóle gość niesamowity. On studiował rachunkowość. No i chyba wykalkulował sobie, że lepiej mu być DJ-em. No i bardzo dobrze, bo przynajmniej mamy ten numer i wiele innych, które spod jego rąk wyszły. Miejsce 11 za nami, ale zanim pierwsza dziesiątka, oto czas na jedną z propozycji. No i to jest numer, który robi naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o liczby w internetach. No to sprawdźmy, czy będzie też wam się podobał w radiu, w Melo Radio. Prospa i Clooney to Free Your Mind już teraz. Yeah.

Dobry beat i szybkie samochody, no i mamy przepis na hicior. No i to jest bardzo dobry numer, moim zdaniem to powinno być zdecydowanie wyżej niż miejsce dziewiąte. Ale jeżeli wam się podoba, to głosujcie na meloradio.pl. Miejsce dziewiąte, Gips i Win. A teraz czas na numer, który ma już 14 lat, a jest na liście hitów Meloradio. To wszystko przez Coachellę. Tam zaśpiewał Justin Bieber. No i wszystkim się włączyły wspomnienia związane właśnie z tym kawałkiem. Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. To miejsce ósme w tym tygodniu.

Iben i Hollow w Melo Radio. To szczęśliwa siódemka w tym tygodniu. No właśnie, czy szczęśliwa mogłaby być bardziej, gdyby była na przykład na miejscu pierwszym, co nie? Ale to wszystko zależy od waszych głosów. Meloradio.pl, tam je oddajecie. Kto wie, być może za tydzień to właśnie na szczycie będzie Iben z numerem Hollow. Ale kto wie też, czy za tydzień ten numer nie pojawi się w 30 Melo Radio, już wśród tych najpopularniejszych numerów w Polsce, bo teraz zagram go premierowo, ale może aż tak wam się spodoba, że już w przyszłym tygodniu zadebiutuje. To są specjaliści od bardzo wakacyjnych dźwięków, choć jeden z nich, a w sumie to jedna, pochodzi z Rumunii, a drugi z Norwegii. Ina i Matoma. Oni połączyli siły, choć zazwyczaj właśnie szykują dla nas letniaczki, tak teraz mają zupełnie coś innego. Dream Out Loud. Tak nazywa się ten numer. Posłuchajcie i sami ocencie, czy wam się podoba. Are you ready?

0: Nasza przyjaciółka z Rumunii potrafi zaskoczyć. To Ina i Matoma, ich nowość Dream Out Loud. Tak gramy w 30 Meloradia. Ten numer trafia do propozycji. Jeżeli wam się spodoba, to głosujcie na niego już po godzinie 20. A Jazzy i numer Can't Deny It tak wam się spodobał, że wylądował na miejscu 6. Za chwilę gramy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz
1: yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl?
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Czy jak zaryzykuję i powiem, że nie ma aktualnie bardziej wakacyjnego hitu od tego, to się pomylę? No mam wrażenie, że nie. Another i Talk to You to miejsce czwarte w tym tygodniu w 30 Meloradia. Tak podkręcamy tempo, ale zanim pierwsza trójka i zanim rozdamy medale, to czasy na jeszcze jedną propozycję. Nowość, która wyszła dziś, no i która mam nadzieję, że skradnie wasze serca. Bo Felixia N po takiej wiosennej, radosnej produkcji z Kaskadą przy numerze Boy You Turn Me wraca do naprawdę mocnych klubowych brzmieni. Pokazuje to w numerze Believe In. To Felixia N w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów

Oj, musiało zaboleć. Spadek z miejsca pierwszego na trzecie to Thomas Gray. Jego Rumors. A na drugim nasze polskie dobro narodowe. Andy, jeżeli słuchasz, pozdrawiamy i wręczamy złoty medal. Nie, nie złoty. Złoty to może za tydzień. Na razie srebrny. Andy Dusty Harris to Zakaria.

0: Zakaria and the Dusty Harris. Miejsce drugie w tym tygodniu, ale to dobrze buja, ale jest jeden z numerów, który bujał was jeszcze mocniej. To właśnie ten. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: To jest numer jeden 30 Meloradia. Two ships in the night.

Dobrze, Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. W tym tygodniu to ten kawałek zawładnął waszymi sercami. A jak będzie w przyszłym? Meloradio.pl. Tam już po 20 możecie znów głosować na waszych ulubieńców. A już po 20 też Before przed dobrym Melo. Będą naprawdę wielkie sztosy. Będą numery sprzed lat. Będą też najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Meloradia. Więc na pewno będziecie się świetnie bawić i robić dobry biforek przed piątkowymi szaleństwami.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dilera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja.

Na zegarach już 20, to oznacza, że startujemy z biforem przed dobrym Melo. Klasyki imprezowe sprzed lat? Bardzo proszę, będę miał najlepiej, najlepsze remiksy numerów, które znacie z anteny? Też będą. W skrócie wszystko, żebyście mieli najlepszy piątkowy bifor. Tupychu, siemano, Son of a Dry, Think About Us w remiksie VIP już teraz.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia tylko w biforze przed dobrym Melo. W piątki po 20 to Save My Love. Kaigo, Kality i Gryfin w remiksie od Meduzy. Tak podkręcamy tempo właśnie w Meloradiu, 15 minut po 20. A jak before, to oczywiście też przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy do roku 2010. Właśnie wtedy Ellie Goulding wydała numer Lights. No i tak w ogóle to wystąpiła też z tym numerem w kwietniu w roku 2011 na Coachella. No i tak ten numer stał się ogromnym, ogromnym światowym hitem i przypominamy go już teraz. To jest before przed dobrym Melo, a to Ellie Goulding i Lights.

to jest bifor przed Dobrym Melo, no bo właśnie o 22:00 Dobre Melo startuje. Przypominamy, przed nami set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Będzie Tiesto, Clapton, potem między innymi Sonfeld, będzie też Don Diablo, więc cała masa dobrych setów i dobrej muzy czeka na was tej piątkowej nocy w Melo Radio, ale też dużo setów i dobrej muzy będzie już w te wakacje. To w Kołobrzegu, mowa oczywiście o Sunrise Festival, to impreza, na którą mega, mega was zapraszamy, no i mamy dla was masę biletów, masę wejściówek, tak żebyście w wakacje mogli bawić się razem z nami. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo kto wie, kiedy one się pojawią, a warto tam być, bo słuchajcie, 6 scen, masa DJ-ów, tych najlepszych, jacy tylko są. No i wy w tym wszystkim. No to mogą być nie tylko marzenia, może to być rzeczywistość. Słuchajcie Melo, no bo nie wiecie, kiedy wejściówki się pojawią, a może to być w każdej chwili. A tak, żebyśmy sobie przybliżyli klimat Sunrise Festivalu, o to zagrajmy już teraz gościa, który pojawi się na tej imprezie. James Hype i Be Mine, jego nowość już teraz.

Nathan Dew i Cheyenne of Mela. To Over You, a to jest Before przed dobrym Melo. 16 minut do 21. Przypominam, po 22. jak co piątek wieczór, sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych, więc warto, żebyście zostali. A ja was trochę rozkręcę, dam takiej gorącej letniej atmosfery po to, żebyście mieli najlepszy biforek w całej Polsce. No i właśnie, a propos sztosów sprzed lat imprezowych, które jak co piątek wieczór dla was mam, no to teraz mam prawdziwego sztosa. Rok 2018 i numer, który krzyczy lato, nadchodzi lato. Dokładnie tak, no bo nie ma lata, nie ma wakacji bez tego kawałka. Mowa oczywiście o numerze... A dobra, no, zagram. Już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Kalifornia. White 2115. Dwukrotnie diamentowa płyta za ten singiel. No i niezliczona liczba wspomnień, które można było sobie wykreować przez ostatnie lata z tym numerem. No to gramy. To jest Before przed dobrym Melo.

Bad Angel to Anima i Liza w Melo Radio. Jedna z naszych nowości, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo. Za chwilę wybije 21, no i dalej lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą najlepiej zremiksowane numery, które znacie z naszej playki. Będą też sztosy sprzed lat. Zrobię wszystko, żeby ten piątkowy wieczór wam jak najbardziej umilić i w ten piątkowy wieczór jak najmocniej podkręcić tempo.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
19: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
5: Na zgarach już punktualnie 21. James ją przyjmują. Za chwilę pojawi się James Young z numerem Infinity, a zaczynamy od Jamesa Hype'a i jego Waterfalls w remiksie od Cooper Smith. Ale to będzie fajna godzina. To jest Before przed dobrym Mela. Tu Pychu, siemano.

Gwiazda Sunrise Festival, czyli Sonny Federa, razem z nim Crystal to My Lovin' w Melo, tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21. To jest Before przed dobrym Melo, no i jak zawsze mam dla was sztosy sprzed lat, takie przypominajki numerów, o których już trochę mogliśmy zapomnieć. No i tym razem zaglądamy do roku 2019, wtedy Masked Wolf wyskoczył z numerem Astronaut in the Ocean, a Alok zremiksował ten kawałek 2 lata później. Ja tak swoją drogą, 2019 nie był dla Masked Wolfa najłatwiejszym czasem, no bo ten numer porusza temat depresji, no tego jak utknął w miejscu lęku i czuł się przygnębiony. Tak mówi o tym numerze sam Masked Wolf, ale jak mamy patrzeć na pozytywy tej sytuacji, wyszedł z tego astronomicznie ogromny hicior. Cały świat go śpiewał swego czasu. Oto przypomnijmy go sobie. Masked Wolf i Astronaut in the Ocean w remiksie od Aloka. To już teraz.

0: Plastiki z Fantastika, Quiet Tiesto w Melo, a wy jesteście stęsknieni za nowościami?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek w kalendarzu, no to nie może na playliście Melo Radia tych nowości zabraknąć. Szukamy dla was cały dzień, cały tydzień tych rzeczy, które są najlepsze i które możemy wam pokazać, tak żebyście byli zachwyceni. No i mam taką jedną naprawdę mocną rzecz od gościa, którego znacie

0: 89 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No,
2: to teraz mamy mecza.
1: A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
3: This is how good music can feel. The Clapcast. Brought to you by Clapton.
0: Clapcast. Clapton Radio Show w Meloradio. Brawo.

0: słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!